tasu tukanaku nawang makiku nawang tu tapis pun zapis yustakan tasu kuya kisu kristu kispisis kami jaki kau sakupi agzawas kami.